0: Swims na anteni. Dobro jutro, 9:40.
1: Jutro!
0: I tukaj je naša, vaša, Nika Zorja.
1: Nika Zorja.
0: Teddy Swims na anteni. Dobro jutro, 9:40.
1: Jutro!
0: I tukaj je naša, vaša, Nika Zorja.
1: Nika Zorja.
2: Dobro jutro!
0: No,